0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Gdy słucham wiadomości, to często się dziwię, co za typy nas reprezentują i nami rządzą. Kto ich wybrał? Najczęściej brak tym ludziom zdrowego rozsądku i wiodą nas do komuny najgorszego kalibru. Mam nadzieję, że ludzie się przebudzą, zanim będzie za późno. Dzisiaj niedziela, 31 maja. Imieniny Anieli, Mariety, Petronelli, Marii, Ernesty, Feliksa. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. 4 wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią "Kiedy ranne wstają zorze", śpiewa Bernard Ładysz.

Pochwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Maria Koterbska, o tak w Polskę iść.

0: During Women's Health Month, we're highlighting why both your annual physical and your Well Woman exam matter. Each visit focuses on different parts of your health, and together they help you stay informed, catch issues early, and stay in control. Knowing your numbers and keeping up with screenings now can make a big difference later. Learn more at WZAKCleveland.com/BH365 or call 216-770-3336. That's 216-770-3336 to schedule an appointment with a primary care provider.
1: Oh, o, tak polskie iść, no żeby sprawdzić, czy tam nie ma was.
2: Jestem wdzięczna moim sponsorom za to, że możemy się spotykać co niedzielę. Discount Drug Mart, domy pogrzebowe, Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma. State Meats Market w Parma i Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu produkowanej przez State Meats Market w Parma. W State Meats znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meats oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona. Pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meats pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do State Meats kierunkowy 216-398-0183. 398-0183.

Warto wiedzieć, że 31 maja 1556 roku urodził się Jerzy Radziwiłł, biskup wileński, kardynał, kanclerz Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego. Zmarł w 1600 roku. 31 maja 1926 roku urodził się Janusz Przybysz, prozaik, satyryk, autor sztuk scenicznych. Jego twórczość Przygody dżentelmenów oraz Świadek nasz kochany zmarł w 2001 roku. I 31 maja 1926 roku urodził się Tadeusz Urgacz, poeta, autor tekstów piosenek. Między innymi napisał Jabłuszko pełne snu. Zmarł w 2011 roku. Posłuchajmy Jabłuszko pełne snu w wykonaniu Wojnickiego, Mieczysława Wojnickiego.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub...

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Urocza piosenka w interpretacji Mieczysława Wonickiego. Jabłuszko pełne snu. Jabłuszko, that means apple. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności, rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights, telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarte w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

deszcz miał w nieszybę, jak przyszedł i znów nastawał czas dobrych wróżb. A poprzez ciepłą wieczorną ciszę moja piosenka płynęła znów.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Na przyszłą niedzielę w Polsko-Amerykańskim Centrum Kultury będzie obchodzony Dzień Dziecka. A wstęp jest $5 od osoby. Jest przygotowany wspaniały program dla dzieci, także prosimy rodziców o przyprowadzenie dzieci na ten specjalny program z okazji Dnia Dziecka do Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury przy Lansing i z 65 w Cleveland.

0: Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury zaprasza na piknik, który będzie miał miejsce 18 lipca. Prosimy zarezerwować sobie tą datę. Sobota 18 lipca na piknik w Polsko-Amerykańskim Centrum Kultury w Cleveland.
1: Na wieczornym niebie gwiazdrój, taki gwiazdrój tworzy nastrój.

0: ktoś ma mnie i to w efekcie nie zawsze tak źle.
1: Sądzę, że rozpoznali Państwo głos Marii Koterskiej. Teresa Bogusławska w Warszawie. Rozciągnęła nad tobą noc skrzydła, rozciągnęły się mgły ponad tobą, w burz i wichrów spętanaś wędzidła i płomienie ci ognia ozdobą. Rozpętały nad tobą się burze, zaświeciły ci luną łez krwawą. Lecz tyś wyższa, tyś wzniosła ku górze, o męczeńska, o święta Warszawo. Gdy ci grały szatańsko szrapnele, gdy ci bomby pękały wśród ognia, w tobie wzniosło wielkości tak wiele, że nie zmogła jej siła i zbrodnia. Schartowałaś się we krwi i w ogniu i moc swoją zachowasz na wieki. Moc, co w każdym już żyje przechodniu, tętni w murach, gra w nurtach tej rzeki. Takaś dumna, wyniosła i żywa, takąś stała promienną i krwawą. Dzwon się gluchy z oddali odzywa. Klękam w prochu przed tobą, Warszawo.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERI 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.